Ty to miał ołe, także kim twoim prożyć. Ty zrobił Filip bez przewoleć. Blood run stars, gał sułowo, fight. Lost about the pop, slide up guys, all of mine.